0: Czas Radio. Zaczas Radio. Zaczas Radio. Zaczas Radio. Zaczas Radio.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.